mówić, że to raczej nas jak to jest nas, właśnie Motel Hentai. Odsył, utrzymajcie Bates, from the Swing Tranny, from Transsexual Transylvania. Już mam nas i Rusków.